0: Krilton.
1: Quindi David Bowie, Freddie Mercury, Under Pressure. Še deset, pa bo vse, pa bo deset.
2: Ja.
1: Ej, fajn jutro, no? Je ja, kar minil.
0: Ej, divje.
2: Hule minil.
1: Prav dobro.